0: Nastane zrozumienie, nie moje żywienie, bo to się jutro prawdziwi, ostanę, ale ja si ty.
1: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...